0: Zavri ruky, zavri oči a stoj pokojne. Tak. Len mi ešte počítaj od 10 do 1, akorát dozadu.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.